zajmę za noż. Zajmę za nożą subelu, maksad ma nic. A je pulsy by trzes mi bylo, lešo mám albo nic. A zůj carin milice je teraz, aby dů carin nuchce. Je joy.